0: Nie są takie ciepłe, jakie powinny być na sierpień, ale to jest końcówka sierpnia. Zwróćcie uwagę, że za tydzień to z haczkiem małym to już będzie wrzesień, a wrzesień już brzmi zupełnie inaczej niż sierpień, więc 11 stopni w nocy nie powinno nas dziwić. W najcieplejszym momencie dnia dzisiaj jednak, no ciepło, prawie do 20 dobijemy, zachmurzenie się pojawi po południu, ale poranek powinien być słoneczny. No to tak, 20 na plusie maksymalnie, wiatr wieje z zachodu.
1: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Kryminalni w akcji po skatowaniu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Małopolska policja opublikowała zdjęcia z miejskiego monitoringu poszukiwanego mężczyzny i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Przypomnę, 36-latek został brutalnie pobity w nocy z czwartku na piątek. Zmarł w karetce pogotowia. Po tej tragedii mundurowi zatrzymali 9 osób. Po przesłuchaniu zostały one zwolnione, mówi Iwona Szelichowicz z małopolskiej policji.
2: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów.
1: Według doniesień medialnych ofiara była fanem Hutnika. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o Panteonie Narodowym Ukrainy. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy. Dlaczego? O tym Jakub Krzyżak.
3: Ustawa w Polsce budzi kontrowersje, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców ukraińskiej powstańczej armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, m.in. na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapewnia, że w Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem, podkreślił ukraiński przywódca. Na razie nie ma potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki przywódców UPA. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej dowódców OUN.
1: Do sprawy odniósł się wiceszef MSZ-u. Według Marcina Bosackiego, gdyby w Panteonie Narodowym Ukrainy pojawił się m.in. Stefan Bandera, to znacząco pogorszyłoby to stosunki Ukrainy z Polską i Europą. W Polsce chłodny poranek, tymczasem w Grecji rozpoczęła się kolejna fala upałów. Potrwa prawdopodobnie do połowy tygodnia. Temperatura wzrośnie nawet do 40 stopni Celsjusza.
4: SK2 Sport.
1: Rekord Polski poprawiony na Stadionie Śląskim podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. W Chorzowie zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi Klaudia Kazimierska poprawiła rekord w biegu na 1500 metrów. Dla Polki to najlepszy sezon w karierze. Przed tygodniem zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. Piłkarze reprezentacji Polski zatrzymali triumfatorów Ligi Mistrzów. W lidze francuskiej Rennes, w którym grają Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski, zremisowało z PSG 2-2. Pierwszy z Polaków popisał się kapitalnym trafieniem dystansu, drugi zaliczył asystę przy drugim golu.
0: Też macie wrażenie, że ten weekend minął bardzo szybko i to aż za szybko? No to spokojnie, mam pocieszenie, za to od poniedziałku do piątku minie bardzo długo. Dzień dobry!
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
0: Ale za to w jakim doborowym towarzystwie!

Prawie 9 minut po 6:00 kłębę na chwilę z Zalią i Faustem. Pięknie, pięknie, taka nostalgia troszeczkę w tym się kryje. My nostalgię lubimy, my za nostalgią tęsknimy. Ja przed chwilą właśnie próbowałem sobie kliknąć na komputerze start, wyszukaj i wpisałem pasjans i wiecie co, nie było. Jakiś pasjans online wyskoczył. A co mi pasjans online? Ja chciałem pasjans lokalny. Chciałem sobie normalnie tak, o, pyk, pyk, pyk, pyk, szybciutko tak, o, z rana, żeby się rozruszać. Urzędnicy i urzędniczki coś o tym wiedzą, że już nie da się na tych nowych Windowsach zagrać w pasjansa na komputerze, no. Kiedyś się dało, kiedyś było na każdym, pozainstalowane, a teraz nie. Online, online, zagraj, jeszcze reklamę obejrzyj, zagraj, zagraj, zagraj, a teraz nie. A dzisiaj dzień Windowsa w kalendarzu i tak mi się właśnie przypomniało. 24 sierpnia, rzeczywiście, dzień Windowsa.

No, i tak ja tak sobie pomyślałem, że za tym pasjansem to się tęskni, co był w komputrze. Jak był w komputrze pasjans, to jakoś się to wszystko, życie się układało. Po prostu życie się układało, jak był pasjans. Co z tych starych czasów jeszcze dobrze pamiętacie? Za czym tak sentymentalnie tęsknicie? No ja za pasjansem tak sobie pomyślałem teraz, że tęsknię, żeby zagrać nie online, tylko normalnie, lokalnie na komputerze w pasjansa. A czy wy też tęsknicie za czymś z dawnych lat? Dajcie znać, 726-826-826 to nasz numer telefonu. Dzisiaj będzie nostalgia na anteń. Albo SMS-owo, albo na Messengerze wyślijcie głosóweczkę.

0: 17 minut po 6. Ania Karwan. Za chwilę wideo ze swoją bellą piękną. A teraz obudzona piękna Agata już z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Już na nóżkach, już dzwonię do radia, już sobie miło pogadamy. A czym dzwonisz, powiedz? W sumie to ja do ciebie oddzwoniłem, bo to tak jest, że wy najpierw dzwonicie, później oddzwaniam. Ale dobra, co trzymasz w ręku? Jaki to jest telefon? Smartfon?
1: A wiesz, że ja się nie znam. No ważne, że dzwoni.
0: Ale smartfon?
1: Smartfon, tak.
0: Smartfon, dobra, bo ja zmierzam do tego powiedzieć, co ty powiesz, bo ja wiem, co ty powiesz. Bo tęsknimy za pewnymi czasami, prawda, Agatko, że tęsknimy za niektórymi czasami?
1: Pewnie, że tak, za takim tęsknimy za dawnymi czasami, za czasem dla innych ludzi.
0: Okej.
1: Okay. Bo człowiek po prostu miał wtedy mniej internetu, mniej powiadomień, więcej było czasu na śmiech, na więcej było takich powodów, żeby się spotkać z innymi ludźmi, nie trzeba się było tak bardzo umawiać. No, a teraz no to
0: jest inaczej.
1: Ciężko w ogóle się zgrać.
0: No
1: tak,
0: ciężko się zgrać i jednak często patrzymy w ten tren, na przykład o której masz autobus, to już nie patrzysz, nie robisz sobie zdjęcia, czy tam odpisujesz sobie spisu, kiedy odjeżdża rozkładu jazdy, tylko robisz zdjęcie i masz w telefonie, nie?
1: Tak, wszystko, no niby jest udogodnienie, ale to jednak jest ten czas dla innych ludzi, że tego brakuje.
0: O której urząd otwarty i wtedy poczekaj, wyciągasz telefon i cię nie ma w internecie już 10 minut. Miałeś tylko sprawdzić, o której urząd otwarty jest, nie? A
1: to
0: tu mnie
1: prawda.
0: Zapędziło gdzieś mi 50 rolek dalej, nie? I tak to wygląda. No troszeczkę czasu nam te telefony zabrały i chcielibyśmy tęsknić za czasem. Bardzo pięknie to ujęłaś. Czyli tęsknimy w sumie za czasem. Kiedyś były czasy, że było więcej czasu. Teraz są czasy, tak, że tego czasu jest mniej. Ale jakoś te kontakty chyba są w inny sposób, ale gdzieś są. I tego chyba sobie życzmy,
1: chce,
0: nie?
1: Jak ktoś chce, to zawsze znajdzie
0: tak
1: czas.
0: Tak jest. Agatko, pięknie. Dziękuję ci ślicznie. Kubeczek leci do ciebie od Radia SK 2 726 826 826, albo Messenger. Tam wysyłacie głosówki. Czy jest coś, za czym tęsknicie? To było tak metaforycznie, pięknie.

za czasem. A może ktoś tęskni z jakimś dobrym obiadkiem, albo śniadankiem, albo jakimś takim produktem, który był kiedyś, a teraz już go nie ma, aby se zjadł. SK2.

wychodźcie, wychodźcie już, jeśli gdzieś idziecie. Tu dobrze Agnieszka Chlińska mówi. Idź sobie już, bo może się spóźnić człowieku do pracy. 26 minut po 6, tu Radio SK2. Piszecie w SMS-ach o tym paliwie też, że za tanim paliwem tęsknicie, bo kiedyś to ho, ho, ho, ho, ho, ho, jak było tanio, a teraz to ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, jak drogo. Ale jednak w prasie nagłówek, że ostatni tydzień tańszego paliwa. Jest to CPN na ostatnie tygodnie wakacji. No i jeśli ktoś chce zatankować, to szybciutko, szybciutko, szybciutko obniżony VAT na paliwa do końca tego tygodnia. Kończymy to, no jeszcze o poniedziałek zahaczymy, bo kończymy wszystko 31 sierpnia. No, dziś nie więcej niż 6,54 za benzynkę, 98 7,36, a za olej napędowy 7,59. Tak, to powiedziałem. Więc jakbyście jeszcze nie wyjechali, to już wiecie wszystko. A zaraz newsy, nie odchodźcie za daleko.

0: okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Od czego zaczynamy?
5: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Julinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Julinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na julinek.com.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zeszyty, piórnik, uff.
3: Pakujesz tornister?
2: No.
4: To zgarnij ekstra nagrodę w Galerii Młociny. Do 4 września za szkolne zakupy za 300 zł dajemy i znakujemy po twojemu bidon, worek szkolny lub organizer na biurko. Liczba nagród ograniczona. Tylko w Galerii Młociny. Pakuj tornister.
2: Zgarnij nagrodę.
0: I po reklamie.
5: Jak tylko słonko wstało, to już coraz cieplej się robi. 13-14 stopni w tym momencie na naszych termometrach. Najcieplej dzisiaj, przypominam, 19. No do 20 może będziemy dobijać. Cały czas mówię o temperaturze w cieniu. Jednak gdzieś jak na słoneczko się wystawimy, które dzisiaj do południa na pewno będzie, to poczujemy na pewno większe ciepełko. Padać dzisiaj nie powinno. Jutro tak zerknę. Jutro także, jutro jeszcze cieplej, bo jutro nawet 22 stopnie.
6: 6.30 News SK2. Anna Łobocka. Dzisiaj zostanie doprowadzony do prokuratury. Mowa o 26-letnim kierowcy, który w Krakowie potrącił 3-osobową rodzinę. Wypadek przeżyło tylko 8-miesięczne dziecko. Według śledczych Hubert B. jechał z nadmierną prędkością. Więcej o tym w newsach o 7. Teraz Stany Zjednoczone i ewakuacja z powodu pożaru. Blisko 90 tysięcy mieszkańców rejonu miasta Reno w Nevadzie musiało opuścić swoje domy z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia. Pożar od soboty objął około 5,5 tysiąca hektarów i nie został jeszcze opanowany. Król Norwegii przez 57 lat objechał prawie cały kraj, 357 gmin. 89-letniemu Haraldowi V pozostały już tylko 4 gminy, jednak plany te pokrzyżowała choroba i pobyt w szpitalu.

0: i sobie podśpiewujemy. Lubię, jak sobie podśpiewujecie i trzymacie czule kierownicę wtedy, kiedy polskie hity wybrzmiewają z waszych głośników. 21 minut do 7, mrozu za nami, mafia przed nami, są i nasi słuchacze. Krzysiek, tak?
1: Krzysiek.
0: Okej, Krzysiu, za czym tęsknisz?
1: Zbieraniem obrazków z gumy Turbo lub Kaczor Donald.
0: Proszę bardzo, bo takie pytanie na dziś. Kto jeszcze, za czym tęsknicie?
2: Cześć, tu Andrzej mówi z tej strony.
0: Cześć.
2: No ja tęsknię za rzadką woreczku albo za cytruskie. To był smak dzieciństwa.
0: Chodziło się, tak, na przerwach szkolnych. Nie wiem, czy to dalej w szkołach sprzedają. Wakacje są. Może te sklepiki szkolne jeszcze powinny się nad tym zastanowić. Dobra, kto jeszcze, za czym tęsknicie?
3: No nie wiem, mi się tak skojarzyło, że tęskni za ciastem murzynkiem robionym w Prodyżu.
0: No nie, to teraz niepoprawnie politycznie. SK2. Inne se ciasto upiecz, jakieś zebre czy coś w tym stylu, to nikt się nie obrazi. 20 minut do 7, mafia już teraz.

6.49, dobra pora, żeby powiedzieć o najbardziej zatłoczonej plaży na świecie. Damejsza w Shenzhen w Chinach jest uznawana za taką. 210 tysięcy osób dziennie nawet na plaży przebywa. Tam jest darmowy wstęp, łatwy dojazd metrem, to sprawia, że tyle ludzi jest. Od maja do października wprowadzono dzienny limit 80 tysięcy tam i konieczność wcześniejszej rezerwacji online na plaży. XXI wiek u nas dalej analogowo, nie ma innej opcji, tylko 6 rano, młotek, parawan i dawaj na plażę.

0: Mamy takiego gościa, któremu płacimy za to, żeby mówił, a on się zapomina. Proszę pana, co pan zapomina? Proszę tu ładnie powiedzieć teraz.
1: To jest gwiazda Top of the Top Sopot Festival 2026.
0: No i teraz ładnie. Margaret za nami, ona wystąpi w Sopocie. Dzisiaj festiwal się zaczyna. Będziemy jeszcze do tego tematu oczywiście wracać. 4 minuty do 7:00. Z kolei za chwilę najświeższa porcja newsów w ST2. Więcej opowiemy o wypadku, do którego doszło w Krakowie. Bądźcie z nami. Anna Łobocka przygotowuje szczegóły.
2: SK2.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
7: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ubezpieczenie samochodu w banku?
10: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
11: I po reklamie.
12: No to powiem wam, że dzisiaj 20 stopni to tak jednak będzie ciężko na te 20 stopni w cieniu. Oczywiście. Do 19 kreski termometry pokazują i teraz no 13-14 stopni. Dużo słońca do koło 11, a po 11 zachmurzenia więcej. Czyli jak teraz obejrzycie się, nie wiem czy siedzicie tyłem czy przodem do okna, popatrzycie za okno i są chmury, to niestety będzie ich więcej.
13: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka odpowie na pytania śledczych i usłyszy zarzuty. Na dziś zaplanowano przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie.

0: Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice niemowlaka, oboje wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko jest w ciężkim stanie. Przyczyną utraty panowania nad samochodem była nadmierna prędkość, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury.
1: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
0: Kierowcy grozi 8 lat więzienia. Moskwa i Kijów wymieniają ciosy. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa. Są także ranni. Lokalne władze informują o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej. Z kolei na południu Rosji doszło do serii eksplozji. Celem tych ataków miały być 3 duże magazyny firmy Ozon. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty w kraju Stawropolskim, Dagestanie i Krasnodarze. Tysiące biegaczy znów staną na starcie Poland Business Run. Bieg w Warszawie odbędzie się 30 sierpnia. Tydzień później zawodnicy pobiegną w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym, mówi Agnieszka Pleti, prezes Poland Business Run.
2: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
0: W wydarzeniu można wziąć udział też wirtualnie.
3: SK2 Sport.
0: GKS na piątkę. Zespół z Katowic aż 5-0 wygrał u siebie z Wisłą Płock w jednym z niedzielnych meczów piłkarskiej Ekstraklasy. Remisy padły w pozostałych spotkaniach. Pogoń Szczecin 2-2 zremisowała z Wisłą Kraków. Serię porażek przerwał Radomiak, który bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP rangi Challenger w Cancun. W finale pokonał Sebastiana Baeza. Argentyńczyk wygrał pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych lepszy był Polak. Dzięki wygranej Hurkacz wróci do czołowej 50 rankingu.
4: 2,5 minuty po 7. Dzisiaj ten dzień Windowsa i tak z sentymentem patrzymy na to, za czym tęsknimy. Jeszcze, jeśli ktoś chce, to jeszcze może dać znać i do tego tematu wrócimy. Ale są też tacy, którzy tak bardzo przyzwyczaili się do Windowsa w latach młodości, że teraz przez firankę w kuchni też przez Windowsa patrzą. To tak się nazywa osiedlowy monitoring.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
4: Nic im nie umknie. Pozdrawiamy. I tam radyjko gra, ja wiem, w przypadku tych osiedlowych monitoringów. Bardzo dobrze, trzeba być czujnym. My dobrze przygrywamy, żebyście byli czujni. Natalia Schroeder już teraz.

cały chór wujów na antenie Radia SK2 to z grupy Magma. Taki chórek sobie zapewnili i nagrali utwór i do dziś go gramy. Pięknie, Aisha. 10 po siódmej, za chwilę będzie Sarsa. Tak się zastanawialiście kiedyś nad tym, że był kiedyś taki jeden dzień w waszym życiu, kiedy po raz ostatni usłyszeliście ten dźwięk? I już nigdy więcej w życiu go nie usłyszeliście później. No teraz może, ale to jako sentyment, jako wspomnień czar. Dzisiaj dzień Windowsa i z tej okazji pytam się was, czy za czymś tęsknicie z tych czasów, kiedy ostatni raz właśnie słyszeliście

0: Ten dźwięk. No i jest głosóweczka o Tagi na Messengerze.
1: Ja tęsknię za czasem, kiedy wstawałam rano i nic nie bolało. I kiedy nie trzeba było na drugie śniadanie brać garści tabletek i innych suplementów diety i witamin.
0: Pozdrawiamy, Aga. No rzeczywiście troszeczkę tak to jest, ale jeśli ktoś miał wtedy na przykład problemy z rozróżnianiem prawo-lewo, to dzisiaj jest łatwiej, bo kiedyś ciężko było rozgraniczyć na przykład te kolana prawe-lewe. A dzisiaj przynajmniej wiadomo, że jest to bolące i to nie bolące.
2: SK2.

17 minut po 7 w Radiu SK2 Doda. Za chwilę pojawi się Daria Zawiałow. Tymczasem o lekarzach w Sri Lance. Oni usunęli pacjentowi z pęcherza moczowego kamień, który ważył 3 kg. Prawdopodobnie największy taki przypadek na świecie. Kamień miał około 17 cm długości, a rozmiarami przypominał jajo strusia i był w organizmie pacjenta od 5 do 10 lat. Tego nie wiadomo. Słuchajcie, jacy my ludzie jesteśmy cudowni. Kamienie w pęcherzu, cukier we krwi, żelazo w tętnicach, srebro we włosach. Człowiek im starszy, tym jest bardziej cenny.

25 minut po 7 w Radiu SK2 Zalia. To jest ostatni tydzień wakacji. Jeśli ktoś ma dzieci, wie o czym mowa, już później raczej nie będzie można sobie na nic pozwolić. Więc dla tych wszystkich to jest ostatni czas, żeby się pochwalić albo zapowiedzieć do naszego radiowego wakacyjnego GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Po 7.30 oczywiście wasze głosy pojawią się na antenie, a od tego momentu można wysyłać głosówki na naszego radiowego messengera, nagrywać się na sekretarkę na 726 8.

0: ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
0: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: A rap?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: I po reklamie.
12: Całkiem jest przyjemnie i tak przyjemnie będzie przez cały poranek, choć temperatura nas nie rozpieszcza, 14 stopni, ale maksymalnie dzisiaj 19, z tym, że to słoneczko gdzieś schowa się za większą ilością chmur w okolicach godziny 12. Miejmy nadzieję, że to wszystko się przewieje i wieczór znowu będzie przyjemny, bo tak przynajmniej wskazują na to prognozy. Ciśnienie nam wzrosło, 1020 hektopaskali, wiatr nam wieje z zachodu z prędkością do 20 km na godzinę. Jutro cieplej, 22 stopnie.
13: 7.30 News SK2, Anna Łowocka. Służby w akcji przy kanale

Modrym w Bongardzie na Pomorzu pojawiła się 4-metrowa wyrwa. Trwa zabezpieczenie tego miejsca. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód, a na Wąskiej w Pasłęku przekroczony jest stan alarmowy. Rekordowa fala skarg na dyskryminację, jak donosi dziennik Gazeta Prawna, tylko w pierwszym półroczu do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 775 takich skarg. To ponad 40% więcej niż przed rokiem. Stacja benzynowa Marzeń, tak jest we Włoszech. Znajduje się w małej miejscowości w Abruzji, w której mieszka 800 osób. Gmina kupiła tam jedyną stację benzynową, aby zapobiec jej zamknięciu. Sprzedaje tanio tak zwane paliwo burmistrza, nawet o ponad 20 eurocentów za litr mniej niż wynosi średnia krajowa.

0: Jest 7:38. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Więc podajemy numer telefonu 726-826-826, bo to nasze radiowe GPS.
1: No to jedziemy.
0: Jedziemy z zapiętymi pasami oczywiście cały czas. Pytanie, gdzie jedziecie? Nasz stały bywalec Tomek już z głosóweczką. Czy dalej Las Palmas to już stanie się jasne w tym momencie? Słuchamy, Tomeczku.
2: Cześć, witam wszystkich. GPS. Tomek melduje się z Las Palmas. Dalej tutaj jeszcze posiedzę troszeczkę, także pozdrawiam najlepszego.
0: Czyli praktycznie całe wakacje w Las Palmas. Tomek, pozdrawiamy. Jest też głosóweczka z naszej radiowej sekretarki. Słuchamy. Halo, halo.
3: Halo, halo. Dzień dobry. Tu Paulina i Artur. Właśnie jedziemy ze słonecznego Cebulogrodu do Krosna do pracy. Pozdrawiamy wszystkich ludzi z Cebulogrodu, czyli Iwoniczan. Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia, cześć.
0: Iwonicz, czyli Cebulogród, za siedmio Cebulogród, za siedmioma górami, lasami, rzekami i dolinami. 726-826-826 to nasz numer, można w tym momencie się dodzwonić do radia i przekazać, gdzie pojechaliście sobie. A jeszcze mamy głosóweczkę od Sylwii, słuchamy.
4: Cześć, cześć, dzień dobry. Jestem właśnie na trasie do Rzeszowa. Niestety trzeba oddać auto do serwisu, także zostało mi jeszcze jakieś 50 kilometrów. No i życzę miłego poniedziałku, oby był lepszy niż ten mój. Także pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia, czyli na lawecie najprawdopodobniej podróż, ale 50 kilometrów to wcale nie tak źle. Kto tam jeszcze? Halo, halo, słuchamy. 726-826-826.
5: Ze Szczecina. Dzisiaj pojechałem do Berlina.
0: Jak ci?

tak cicho, ale ze Szczecina usłyszeliśmy, że do Berlina pewnie tak cicho, żeby Niemcy nie usłyszeli. SK2. Nasze GPS wróci także jutro, więc jeśli będziecie się chcieli pochwalić, gdzie pojechaliście sobie, dajcie znać na Messengera albo na 726 826 826.

naprawdę krótka historia od grupy Baim w Radiu SK2. 11 minut zostało nam do godziny 8. W weekend rano o 7 mieszkańców Zamościa obudziły syreny alarmowe. Taki nagłówek. Nie żeby było jakieś niebezpieczeństwo. Miał być cichy test systemu alarmowego, ale przez przypadek włączono syreny na pełen regulator. Niektórzy powiedzą prewencyjnie, inni powiedzą zdarza się każdemu z nas. Od poniedziałku do piątku po 5 budzików, a potem jak zapomnisz wyłączyć, to dopiero w weekend rano żałujesz. SK2

trasę doskonałe. Jak ktoś gdzieś dalej sobie pojechał, włączył tempomat, ideolo. Ale o tej porze raczej się spieszymy, pewnie na tempomaciku nie za bardzo. Trzeba po prostu pokonać zieloną falę, czego życzymy, żeby na czas zdążyć do pracy. 5 minut zostało nam do 8. W Radiu SK2 po 8 oczywiście zagramy sobie w Państwa Miasto. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to nasz numer, na który SMS-owo możecie się zgłaszać, a na Messengerze, jak się zgłosicie, pamiętajcie, żeby zostawić swój numer telefonu. Dzisiaj chwalimy się weekendowymi przeżyciami. Kto miał fajne weekendowe przeżycie? Pisze tak w dwóch, trzech słowach. Co to było za przeżycie weekendowe? I tym wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500 po 8 gramy.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
5: Alior Bank, pewni swego rytmu.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Zeszyty, piórnik, uff.
12: Pakujesz tornister?
11: No.
12: To zgarnij ekstra nagrodę w Galerii Młociny. Do 4 września za szkolne zakupy za 300 zł dajemy i znakujemy po twojemu bidon, worek szkolny lub organizer na biurko. Liczba nagród ograniczona. Tylko w Galerii Młociny. Pakuj tornister.
11: Zgarnij nagrodę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
16: Szukam ocieplenia, bo dzisiaj maksymalnie 19 stopni w Warszawie. No i idzie powoli, powoli, ale się będzie chyba rozkręcało. Jutro może 23, w środę już 25 i bezchmurnie dużo słońca, w czwartek 28. Im bliżej weekendu, tym cieplej. No w piątek nawet 32 stopnie, ale wiecie, ta długoterminowa prognoza pogody to ona się jeszcze może zmienić. Cieszmy się tym, co mamy tu i teraz, a dzisiaj też sporo słońca, pomimo zachmurzenia umiarkowanego. 20 stopni prawie.
17: Jest ósma, News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Dolnego Śląska. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin zatrzymani. Mają odpowiedzieć za pobicie i porwanie. 33 i 34-latek usłyszeli już zarzuty. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala. Służby nie informują, w jakim jest stanie. Pseudokibice decyzją sądu trafili do aresztu. Spędzą tam najbliższe 3 miesiące. Kłęby dymu na Podlasiu i duża akcja strażaków. Płonie ubojnia drobów w miejscowości Wojszki. Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów ratowników, mówi Jarosław Lewocz z komendy strażaków w Mońkach.
18: W tej chwili trwają działania gaśnicze. Pożar jeszcze nie został zlokalizowany, to znaczy nie został opanowany. Spalił się budynek produkcyjny z częścią biurową. Wewnątrz budynku nie było inwentarza.
17: Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane. Władze Maroka ujawniły, że celowo przepuściły migrantów do hiszpańskiej Ceuty. Jak tłumaczą, służby graniczne zrobiły to, by uniknąć ich śmierci. Przypomnijmy, pod koniec lipca do Ceuty wdarło się około 80 tysięcy migrantów. Większość wróciła do Maroka, ale tysiące wciąż koczują w miejscach publicznych, m.in. na ulicach i na plaży.

0: Polskie siatkarki zagrają dziś o drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na inaugurację turnieju w Turcji pokonały Węgry 3-0. Ich drugimi rywalkami będą siatkarki z Łotwy, które teoretycznie są najsłabsze w grupie. Początek meczu o 15:00. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Polka przekazała, że potrzebuje kilka dni odpoczynku i chce skoncentrować się na przygotowaniach do gry w singlu. W ostatnim turnieju w Cincinnati Świątek dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą.
1: Tenisiści to w niektórych aspektach mają fajnie. Mogą sobie zrezygnować z mixtów, przygotuje się do singla. My też tak pracy byśmy chcieli. Zrezygnuję z tego tygodnia, żeby w przyszłym tygodniu troszeczkę lepiej popracować.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
1: Ale za nas nikt kciuków w pracy nie trzyma. Chyba, że my w radiu tutaj. A za sportowców naszą dumę narodową. Tak, tak, tak. Niech Iga odpoczywa. Niech nabierze sił. Niech wygrywa w singlach. Wy w robocie też wygrywajcie w swoich singlach w pracy.

Niektórzy już znają na pamięć tę piosenkę. Bardzo dobrze się przyjęła. Sanach w Radiu SK2. Prawie 10 minut po 8 i głośno o kolejnej ustawce w Polsce. Tym razem nie w lesie, a na szlaku na Morskie Oko. Znowu poszło o konie. Starli się ekoaktywiści z góralami. Interweniowała policja. Zatrzymano jedną osobę. I tak, aktywiści domagają się likwidacji transportu konnego i zastąpienia go pojazdami elektrycznymi, a górale bronią tradycji i swojej pracy, twierdząc, że konie są zadbane i legalnie pracują. Przecież to się musi kiedyś skończyć, ludzie kochani. Niech pogodzi nas piosenka!

0: Tak to mija, za niedługo sobie powiemy, o już wakacje, zaraz wszystkich świętych święta i Nowy Rok i tak to mija wszystko, a codziennie możecie na antenie naszej posłuchać ciekawych odpowiedzi.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Na ciekawe kategorie, które pojawiają się w naszej zabawie. Dzisiaj o prezent marzeń, o wartości 500 zł. Walczy Ola z Damianem. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: Przypominam zasady. Z koła losuję literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. I pamiętajcie, odpowiedzi udzielamy na tę literę, która się wylosowała albo którą sobie wybierzecie. Wszystko jasne?
4: Tak.
0: Dobrze, Ola zaczyna. W prawo, w lewo kołem?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. I dla ciebie, Olu, będzie litera... Nie będzie litery, Joker. Sama sobie wybierzesz.
4: Jezu, może M.
0: Jak mama, tak?
4: M jak mama, tak.
0: Dobrze, 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Meksyk.
0: Miasto.
4: Malbork.
0: Znana postać.
4: Meryl Streep.
0: Jeszcze raz.
4: Meryl Streep.
0: Roślina.
4: Mak.
0: Kolor. Mandarynkowy, no ja bym na przykład powiedział. Dobrze, ta znana postać jeszcze raz, Meryl Streep?
4: Meryl Streep.
0: Ja sobie sprawdzam, bo ja tu wiesz. Dobra, jest, okej. Aktorka. Meryl Streep.
4: Tak jest.
0: Dobrze. Roślinę też powiedziałaś. 4 punkty będą dla ciebie. Na kolorze się zatrzymało i nie chciało pójść dalej, nie? Ola, czwóreczka, więc Damianie, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. 4 punkty będziesz miał do przebicia. Jak się na czwórce nie zatrzymasz, tylko pójdziesz dalej, będzie dobrze, będzie 5, będzie wygrana. A jak i nie, no to zobaczymy. 5. litera alfabetu się wylosowała, czyli litera E. Litera E. 20 sekund, Damianie, na literę E poproszę państwo.
5: Egipt.
0: Miasto.
5: Ełk.
0: Tytuł filmu.
5: Emu.
0: Jeszcze raz?
5: Emu.
0: Emu. Imię?
5: Ewa.
0: Roślina?
5: Eukaliptus.
0: Potrawa.
5: Eskalopki.
0: Zawód.
5: Elektryk.
0: Dobra, zawód już będzie po czasie. Prawie do wszystkiego nie mam zastrzeżeń. Czy jest film Emu? I to będzie zależało, czy wygrasz, czy nie. Emu film. Czy jest taki Emu film? W pogoni za Emu jest, ale to na W by było, w pogoni za Emu. 2018 rok. A ty tak
5: serial jest.
0: Strzelałeś czy nie?
5: Serial jest.
0: Ale szczerze.
5: Strzelałeś.
0: Już ktoś tam koło ciebie pewnie sprawdził, tak?
5: Bo tak.
0: Ja też właśnie sprawdzam i jest serial Emu. To się zgadza. A jak już od dawna wiadomo, w naszej zabawie w kategorii film zaliczamy także seriale, bo serial to jest krótka formuła filmu. Więc 2007 rok, serial zatytułowany Emu jest taki, zatem 6-4. Damian, ale masz fuksa, ale masz

0: punkta, bo strzelałeś i to się udało. Prezent marzeń leci do ciebie o wartości 500 zł. Ola, nagrody pocieszenia.
1: Super.
0: Też fajnie. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Jutro też Państwa Miasta po 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Na co komu to było, chciałoby się powiedzieć. Czytam o tłumach Włochów i Niemców, którzy przychodzą do szpitala z problemami ze wzrokiem po sierpniowym zaćmieniu słońca. Ból oczu, zamglone widzenie. Słuchajcie, wiele osób w Europie chciało zobaczyć zaćmienie z bliska, ale Niemcy i Włosi potraktowali to zbyt dosłownie. Od zobaczyć tego już się nie da, a zobaczyć cokolwiek innego już też nie.

0: Reklama.
1: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Jedna kolacja, kilka fałszywych tożsamości i gangsterzy, którzy mają zdecydowanie za dużo do ukrycia. Lewe interesy, błyskotliwa komedia pomyłek, pełna ciętych dialogów, zwrotów akcji i sytuacji, które wymykają się spod kontroli. Lewe interesy, spektakl, po którym będziecie śmiać się jeszcze długo po wyjściu z teatru. Szczegóły na teatrkapitol.pl.
3: Od czego zaczynamy?
4: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
5: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w multimedialnym parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: I po reklamie.
8: Im dalej w tydzień, tym cieplej. O tym wspominałem pół godziny temu i rzeczywiście tak to wszystko się rozpisuje, że w piątek nawet powyżej 30 stopni w Warszawie. Ale póki co musimy się pocieszyć tą 19, która będzie w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj. Gdzie nie, gdzie może do 20 stopni w Warszawie termometry w cieniu pokażą. A w słońcu tym bardziej więcej, bo tego słońca może troszeczkę być i przebijać się przez chmury. Jedynie po 13 tak więcej tych chmur, z których deszcz nie powinien popadać.
9: 8.30 News SK2, Anna Łowocka. Do Kijowa przybyli premier Wielkiej Brytanii i szef Rady Europejskiej Andy Burnham oraz Antonio Costa wezmą udział w obchodach 35-lecia niepodległości Ukrainy. Na miejscu są też prezydenci Mołdawii i Estonii oraz premier Luksemburga. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. patostreamingu. Dzięki temu surowiej będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Za materiały przedstawiające małoletniego można na 5 lat trafić do więzienia. Nie oszczędzajcie walce z ogniem, większe zarobki dla strażaków. Między innymi pod takimi hasłami protestowano wczoraj w północnej Hiszpanii dotkniętej pożarami. Około 7 tysięcy osób, w tym strażaków, sprzeciwiało się nieskutecznej prewencji przeciwpożarowej i zbyt niskim nakładom na straż pożarną.

Sax and Sex. Z tej płyty pochodzi właśnie ten utwór. Prawie do nieba. 21 minut zostało nam do 9, czyli pora na powrót do przeszłości. Taki radiowy nasz. Mamy kącik odkurzający, w którym sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Dzisiaj bardzo znowu dawno temu, 25 lat temu, pisano w gazetach i w internecie raczkującym tak. Tu jest nagłówek. Nie będzie podwyżek dla nauczycieli. Sejm zdecydował, że nie będzie zmian w sposobie naliczania płacy zasadniczej nauczycieli. Posłowie nie zgodzili się, aby średnia płaca zasadnicza stanowiła 75% całego wynagrodzenia nauczycieli, co wpłynęłoby na podwyżki pensji pedagogów. Podała Polska Agencja Prasowa 24 sierpnia 2001 roku. No i to trwa. Do dziś nauczyciele strajkują. 25 lat już tak jest. Nauczyciele powinni się już chyba nauczyć. Albo chociaż przyzwyczaić, że w życiu pewne są trzy rzeczy. Śmierć, podatki i brak pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli.

12 minut do 9. Ach, znowu puma. W prasie, w internecie, znowu puma. Tym razem we wsi Pawełki na Podlasiu. Można powiedzieć, że w to lato puma w Polsce to już plaga. Tak. Najpierw dziki, teraz dziki kot.

0: Wow, wow, wow, wow, wow, wow. 6 minut zostało i co rusza? Egzamin poprawkowy z matury. Więcej o tym już za chwilę w newsach Radia SK2, więc nie odchodźcie za daleko maturzystom. Oczywiście życzymy powodzenia.
1: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: I jeszcze te farbę, co chciałaś.
4: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Już w najbliższą środę przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Warszawie. Zapraszamy 26 sierpnia od godziny 9 do sklepu przy ulicy Żupniczej 10. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Warszawie przy ulicy Żupniczej 10. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: I cyk, 16 stopni się robi w Warszawie. W tym momencie najcieplej dzisiaj, przypominam, 19. Słoneczko do 12, później chmurki się pojawią i jednak są aktualizacje. Może coś z tych chmur popadać, więc musimy mieć to na uwadze. Później tak w okolicy 17 znowu się rozchmurzy, znowu wyjdzie słońce. Noc całkiem przyjemna, najchłodniej 12 stopni, a jutro cieplej, 22 i dużo słońca.
15: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego po tragedii w Krakowie. Mężczyzna może mieć związek ze skatowaniem 36-latka. Ofiarą był Jakub B., pseudonim Jankes, kibis i zawodnik sekcji pięściarskiej klubu Chudnik Kraków. W tej sprawie zatrzymano już 9 osób, które po przesłuchaniu zostały wypuszczone. Mateusz Chłystun zbiera aktualne informacje w tej sprawie. Powiedz, dlaczego zatrzymanych wypuszczono?
16: W oficjalnym komunikacie policja przekazała, że na obecnym etapie sprawy nie było podstaw, by przedstawić im zarzuty.
17: Każdy nowy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzają również policjanci alibi tych osób, które zostały przesłuchane.
16: Tłumacz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Śledczy opublikowali tymczasem wizerunek poszukiwanego w sprawie pobicia, którego jak dotąd nie udało się namierzyć. Przypomnę, do tego napadu doszło w nocy z czwartku na piątek. 36-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę 5 osób. Po upadku został skopany na chodniku. Napastnicy mieli też przy sobie ostre narzędzia. Poszkodowanego znalazła przypadkowa osoba, która wezwała pomoc. Mężczyzna zmarł jednak w drodze do szpitala.
15: Przywódcy ściągają do Kijowa. Do ukraińskiej stolicy przyjechali już m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. Wezmą udział w naradzie tzw. koalicji chętnych, czyli grupie państw, które wspierają Kijów w wojnie z Rosją, a to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Przypomnijmy, Polska była pierwszym krajem na świecie, który oficjalnie uznał niepodległość tego kraju. Zalane piwnice, drogi, posesje drzewa i konary blokujące przejazd. Do tego kilkanaście tysięcy mieszkańców bez prądu. Warmia i Mazury sprzątają po weekendowej nawałnicy. W sobotę i niedzielę strażacy w tym regionie interweniowali ponad 1600 razy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi Łukasz Wróblewski ze Straży Pożarnej.
18: W trakcie tego weekendu trzy

0: Obozy harcerskie podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji. Łącznie ewakuowano około 100 osób.
1: Na pogodowych mapach Polski dzisiaj bez alertów. Pod koniec tygodnia ma wrócić upał.
2: 9:02, pora na 10 hitów. Jeden po drugim, to w tej części poranka jeszcze Dawid Wajda. Cześć ponownie od Ani Jurksztowicz. Zaczniemy, żeby nam powiedziała, jaki będzie stan pogody na najbliższe kilka dni. Będzie Dawid Podsiadło, będzie Ewelina Flinta z Łukaszem Zagrobelnym. Rozszczędźcie się wygodnie i słuchajcie radia. No to...

0: Dzisiaj zamykamy oczy i jakby nasłuchujemy, bardzo nasłuchujemy, bo to dzisiaj właśnie się zaczyna Top of the Top Sopot Festival 2026. Dzisiaj jakby taki inauguracyjny koncert, bardzo piękny, bardzo wzruszający na pewno będzie, bo to będzie wyjątkowy koncert Stanisław Sojka, absolutnie muzyczny hołd poświęcony pamięci tego jednego z najwybitniejszych polskich artystów, i utwory Stanisława Sojki zabrzmią w różnych interpretacjach, nowych interpretacjach jego przyjaciół, osób, które się nim inspirowały. Na scenie Kajas, Justyna Steczkowska, Zbigniew Zamachowski, Maciej Sztur, Ralf Kamiński, Renata Przemyk, Natalia Grosiak, Czesław Mozil, Janusz Radek. Będzie oczywiście wszystkim towarzyszyć orkiestra pana Grota, czyli Grot Orkiestra. Dzisiaj także Top of the Pop. O tak, popowa muzyka też wybrzmi. Będzie Margaret, Dawid Kwiatkowski. Oj, wiele, wiele innych gwiazd. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć, znać kulisy, co się wszystko dzisiaj będzie działo w Sopocie, zapraszamy do naszych mediów społecznościowych. Mamy osoby na miejscu, które będą wam wszystko relacjonować, mówić co i jak w relacjach, w rolkach. Po prostu zerknijcie na Instagrama i na naszego Facebooka dzisiaj. SK2.
1: Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie

0: Lubimy nowe brzmienia i lubimy się nimi z wami dzielić, żebyście też je polubili. Przona i Nita, utwór Daj Mi Znać na antenie Radia SK2. Polki rozpoczęły rywalizację w Mistrzostwach Europy i łatwo poszło, 3-0 z Węgrami, Węgierkami w zasadzie, a dzisiaj mecz Polska-Łotwa. No to życzymy, żeby Łotwa okazała się Łotwa.
1: SK2. Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie.

0: a nie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zeszyty, piórnik, uff.
3: Pakujesz tornister?
2: No.
4: To zgarnij ekstra nagrodę w Galerii Młociny. Do 4 września za szkolne zakupy za 300 zł dajemy i znakujemy po twojemu bidon, worek szkolny lub organizer na biurko. Liczba nagród ograniczona. Tylko w Galerii Młociny. Pakuj tornister.
2: Zgarnij nagrodę.
5: I po reklamie.

0: pomagamy jak możemy najlepszymi polskimi hitami. Dzisiaj dzień Windowsa, przypominam, życzę miłych widoków przez Windows i tutaj skoro dzień Windowsa, no to trzeba powiedzieć, że zamykamy już poranek. Pora na idealne pasmo do słuchania radia w pracy. Jeden za drugim, bez reklam, to będzie 10 najlepszych polskich hitów i Kasia Grodzka już za chwilę. My się słyszymy jutro. Dawid Wajda, pięknego dnia.
1: Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
9: Ja już widzę, co tutaj się dzieje. Tutaj są jakieś zakusy na to, żeby nam powiedzieć, że jeszcze się lato nie skończyło i że jeszcze będą chyba jakieś upały.
10: Tak.
9: Coś takiego słyszałam, no ale ja widzę, że w piątek 28 przynajmniej.
10: No trzeba jeszcze, tak, trzeba jeszcze poczekać, bo rzeczywiście koło 30 będzie pod koniec tygodnia, ale dzisiaj taka pogoda w kratkę i trochę odpoczynku dla tych, którzy na przykład nie lubią upału, bo nawet 20 stopni dzisiaj nie zobaczymy na termometrach, maksymalnie 19 i trochę nawet deszczu. Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Przesłuchanie po tragedii w Krakowie. Sprawca zapewne usłyszy zarzuty. W prokuraturze na pytania śledczych odpowiada właśnie 26-latek zatrzymany po sobotnim wypadku. Hubert B. zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. 32-letni rodzice zmarli w szpitalu. Niemowlę jest w stanie stabilnym. O szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
11: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że sprawca stracił panowanie nad pojazdem i z dużą prędkością wjechał na chodnik wprost w trzyosobową rodzinę. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
12: Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
11: Śledczy nadal zabezpieczają nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków tego zdarzenia.
10: Z rządu płynie sygnał, że odmowa będzie oznaczała złamanie prawa, ale nie wszyscy mają zamiar stosować nowe przepisy. Weszły już w życie zmiany w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Teoretycznie będzie można tego dokonać w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego, a wiadomo, że nie ma zamiaru tego robić na przykład Zakopane. Burmistrz miasta Łukasz Filipowicz nadal uważa, że sprawa nie do końca jest jasna.
13: No, według nas nie jest to zgodne z przepisami, nie jest zgodne z konstytucją.
10: Całkiem inaczej jest w Lublinie, informuje Anna Czerwonka z tamtejszego magistratu.
14: Jesteśmy w pełnej gotowości na wdrożenie nowych zasad wynikających z rozporządzenia. Od poniedziałku będziemy działać zgodnie z nowymi przepisami.
10: W Polsce dokonano dotychczas około 200 takich transkrypcji. Jubileuszowe porządki w Tatrach. W przyszły weekend startuje akcja Czyste Tatry. W miasteczku edukacyjnym będzie wiele atrakcji, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski i ambasador wydarzenia.
15: Na Górnej Równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację i jeszcze, co bardzo ciekawego w ramach tego miasteczka, tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turbo atrakcyjne nagrody.
10: Nie zabraknie również koncertów gwiazd polskiej muzyki. Szczegółowe informacje i zapisy na wolontariat znajdziecie na stronie czystapolska.org.pl.
9: Coś z tym sprzątaniem jest. Jak człowiek wysprząta sobie biurko, to o wiele lepiej się pracuje. I tak samo po sprzątaniu tart. Człowiek ma po

Po prostu ładniejsze widoki. Piękna sprawa. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Wielkie poniedziałkowe dzień dobry. W tej dziesiątce najlepszych polskich hitów mam dla Was m.in. nowość od Sylwii Grzeszczak, a na początek panowie, wilce, wilki.

Nie ma lipy, tylko takie romantyczne, bo to Siłacz od Marcina Rozynka na antenie Radia SK2. A jak Siłacz, słuchajcie, no to od razu kojarzy mi się z Erlingiem Haalandem, czyli słynnym norweskim piłkarzem, który ma miliony fanów na całym świecie, szczególnie teraz po mundialu. I tym fanom wczoraj opadła szczena, bo Norwek ściął swoje charakterystyczne blond, długie, wikińskie włosy. Wszystko to uwiecznił na filmiku, który wrzucił oczywiście do sieci. W szoku byli też znajomi Norwega, do których dzwonił na wideorozmowę i w ogóle pokazywał swoją nową fryzurę. Chociaż ja myślę, że w szoku to będą jego przeciwnicy na boisku, bo skoro Haaland tak szybko biegał z tymi długimi włosami, to aż strach pomyśleć, jak szybki będzie bez tego dodatkowego blond bagażu. SK

Tu Radio Jaska 2. Martyna Jakubowicz i jej wielki klasyk. W domach z betonu nie ma wolnej miłości, ale za to takie betonowe mury bardzo dobrze trzymają chłód, jak wiadomo, a to się przyda, bo czytam, że synoptycy zapowiadają powrót upałów już pod koniec tego tygodnia. Na południu kraju, z tego co widzę, około 30, nawet do 32 stopni Celsjusza, a później z kolei przyjdzie ochłodzenie, więc nawet jak ktoś jest takim przeciwnikiem sauny, to teraz trochę jakby właśnie uczestniczył w takim saunowym rytuale. Najpierw grzejemy, potem chłodzimy. Coś podejrzewam, że ten nisztos z nad Finlandii do nas przyjdzie.

0: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
2: Szukasz miejsca na event, który zrobi efekt wow? Teatr Capitol i Foxel 11 by Teatr Capitol to wyjątkowe przestrzenie na konferencje, imprezy firmowe, gale i prywatne przyjęcia. Cztery sceny teatralne, klub muzyczny i niepowtarzalna atmosfera. Spektakl może być jedną z atrakcji wydarzenia. Sprawdź szczegóły na teatrcapitol.pl.
3: Od czego zaczynamy?
4: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego? W Jurinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Jurinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na jurinek.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.

0: 10% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zeszyty piórników.
2: Pakujesz tornister?
1: No.
2: To zgarnij ekstra nagrodę w Galerii Młociny. Do 4 września za szkolne zakupy za 300 zł dajemy i znakujemy po twojemu bidon, worek szkolny lub organizer na biurko. Liczba nagród ograniczona. Tylko w Galerii Młociny. Pakuj tornister.
1: Zgarnij nagrodę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Bardzo delikatne niebieskie niebo jest. Znaczy taki kawałeczek, ale zdecydowanie w większości niebo pochmurne nad Warszawą. Jak widzę, to z tych chmur na pewno będzie deszcz dzisiaj.
8: Tak, taki deszcz ma się pojawić. Może niezbyt wielki, ale jednak jest przewidywany przez synoptyków, a to słońce z chmurami dzisiaj przez cały dzień będzie nam towarzyszyć, a na termometrach dziś maksymalnie niecałe 19 stopni, w tej chwili 17. Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Nie żyje generał Mirosław Różański, były dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, był senatorem i przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w Izbie Wyższej. Zmagał się z nowotworem krwi, miał 63 lata. Po awanturze i bójce wjechał w ogrodzenie, miał rany postrzałowe głowy. 9 osób zatrzymano po dramatycznych wydarzeniach w powiecie zambrowskim. Poszkodowany, 28-latek, jak się dowiadują nasi reporterzy, trafił do szpitala w ciężkim stanie, mówi Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury w Zambrowie.
9: Pozostaje zatrzymanych jeszcze 5 osób, w tym główny sprawca, wobec którego zostały wydane zarzuty. Dzisiaj będzie przesłuchiwany i dzisiaj będzie podejmowana decyzja co do środków zapobiegawczych, które miałyby być zastosowane wobec niego.
8: Policja przeszukała już mieszkanie głównego podejrzanego.
9: Funkcjonariusze policji ujawnili substancje odurzające w pomieszczeniu użytkowanym przez tego mężczyznę. Znaleziono przedmioty przypominające broń.
8: Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. Nie rozpowszechniajmy mowy nienawiści i wzajemnych oskarżeń, apeluje starosta tatrzański. Andrzej Skupień reaguje tak na oskarżenia Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt pod adresem górali, jako rzekomych sprawców podpalenia ich samochodu.
10: Bardzo proszę o powstrzymanie się z osądami. Tę sprawę wyjaśnia policja. Poinformujemy o jej wynikach.
8: Przypomnijmy, auto zapaliło się w nocy w soboty na niedzielę przy pensjonacie w Groniu. Padają oskarżenia, że to zemsta górali za sobotni protest przeciw transportowi konnemu do Morskiego Oka. A na koniec dobra wiadomość dla fanów serialu 1670. Jego producenci ogłosili właśnie, że powstanie czwarty sezon, a dokładnie zrobił to odtwórca roli Jana Pawła, Bartłomiej Topa.
11: Otóż Jan Paweł nie powiedział jeszcze ostatniego hop, hop, hop. Więc spotkamy się w czwartym sezonie. 1670! No i fajnie, nie?
8: Zaledwie 3 tygodnie temu premierę miał trzeci sezon serialu. Kolejny ma trafić do streamingu w przyszłym roku.
7: I my też robimy hop, hop, bo przed nami dziesiątka polskich hitów, tych najlepszych oczywiście, a do tego zrobimy hop w przeszłość, bo przeniesiemy się muzycznym wehikułem czasu do lat 80. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy 2 minuty po 11.
12: No to gramy.

0: SK2, Warszawa.
1: Cześć, tu Margaret, zapraszam Was bardzo serdecznie na Top of the Top Festival w Sopocie. Już niedługo, do zobaczenia.
2: Kto powiedział pierwszy?

Ci panowie też wystąpią na Top of the Top Sopot Festival, Zamki na Piasku i Lady Punk w Radiu SK2, a w czwartek do zobaczenia i usłyszenia na żywo w Operze Leśnej. A ja teraz coś pozytywnego dla was znalazłam, bo dobre rzeczy też jak najbardziej dzieją się na naszym świecie. Na indonezyjskiej wyspie Borneo pewien 17-latek stał się gwiazdą internetu i też przy okazji lokalnym bohaterem, bo do sieci trafił filmik, na którym chłopak gasił pożary torfowisk w pełnym stroju Supermana. Chłopak ze swoją odwagę otrzymał od władz też oficjalny tytuł bohatera lasu. No i zobaczcie, niby do bycia bohaterem peleryny nie trzeba, ale jak widać, ona chłopakowi też na pewno nie przeszkodziła.

Zasada jest taka. Ktoś wydaje nową piosenkę, ustawia datę premiery i tego dnia utwór pojawia się, no na przykład w Radiu SK2. Kiedyś to było w ogóle nie do pomyślenia. Dobrym przykładem jest utwór zespołu Lombard, czyli Przeżyj to sam, który powstał w roku 1981, ale w wyniku cenzury na falach radiowych można było go usłyszeć dopiero 2 lata później. A wy usłyszycie go już teraz w wehikule czasu Radia SK2.

0: Taka no, w Radiu SK2 od Oskara Cymsa oczywiście. Bez końca być może usłyszymy już dzisiaj prosto ze sceny Opery Leśnej. Dziś start Top of the Top Sopot Festival. Występ Oskara Cymsa czeka nas podczas koncertu Top of the Pop. Oprócz niego swoje hity zaprezentują też Zalia, Margaret czy Kaśka Sochacka. I my w Radiu SK2 dla Was też to wszystko oczywiście będziemy śledzili.
1: SK2. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe co jeszcze.
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów.

0: Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
3: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jedna kolacja, kilka fałszywych tożsamości i gangsterzy, którzy mają zdecydowanie za dużo do ukrycia. Lewe interesy, błyskotliwa komedia pomyłek, pełna ciętych dialogów, zwrotów akcji i sytuacji, które wymykają się spod kontroli. Lewe interesy, spektakl, po którym będziecie śmiać się jeszcze długo po wyjściu z teatru. Szczegóły na teatrkapitol.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. 4. Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontan już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: I po reklamie.

0: tego, co widzę, to słowo randka weszło do języka polskiego na początku XX wieku, a wcześniej było co? No właśnie, czyli to rendezvous, nasze rendezvous. Od zespołu Kombi takie polskie hity gramy Wam na antenie radia SK2. Powoli zbliża się południe, to oznacza, że przed nami newsy. Po 12:00 wkrętka Kamila Nosala.
1: Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dziwek.

0: musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
3: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uth.edu.pl.
4: I po reklamie.
5: Ja wiem, że po 2 tygodniach urlopu to tak ciężko odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dobra pogoda w Warszawie, czy to jest niedobra pogoda w Warszawie, bo z różną pogodą się spotykałeś, ale odpocząłeś, więc potrafisz złożyć myśli.
6: Tak, no myśli składam takie rzeczowe, dosyć jasne, bo dla mnie to jest dobra pogoda, 17 stopni teraz w Warszawie. Trochę może popadać w najbliższych godzinach, ale jeszcze dla tych, którzy wolą to cieplejsze lato, no to jego powrót ma być na końcu tego tygodnia. Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rusza narada sojuszników Ukrainy. W Kijowie rusza spotkanie koalicji chętnych. Głównymi tematami wsparcie obrony przeciwlotniczej i zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę. Do Kijowa przyjechali m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. Tymczasem od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Na cel wzięto m.in. Odessę. Tam 5 osób zostało rannych. Rosja użyła rakiet lotniczych, a także dronów uderzeniowych. Niestety, kiedy leci tak dużo naraz, nie udaje się zestrzelić wszystkich celów, dlatego doszło do trafień m.in. w Odessie.
7: Własne zlucianie same w Odessie сегодня.
6: Informuje rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ignat. Łącznie Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 8 rakiet i blisko 150 dronów. To był przekręt na wojsku na miliony. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 2 przedsiębiorców zaangażowanych w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczyć sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić przed armią nieprawidłowości. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Na jaką kwotę oszacowano stratę?
8: Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Tyle właśnie wynosiło ich wynagrodzenie. Wyposażenie, które dostarczyli, trafiło do 4. bazy logistycznej we Wrocławiu. Śledczy przeszukali tę jednostkę, ale też firmy i mieszkania zatrzymanych. Mężczyźni zostali już przesłuchani. Prokurator wojskowy zarzucił im oszustwo, którego kwota przekroczyła 10-krotność wartości mienia, którym handlowali. Obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
6: Na koniec policyjna akcja z myślą o uczniach przed pierwszym dzwonkiem. Mundurowi w województwie łódzkim sprawdzali oznakowanie i infrastrukturę drogową w rejonie szkół.
9: Funkcjonariusze przyglądali się m.in. oznakowaniu pionowemu oraz poziomemu, przejściom dla pieszych, sygnalizacji świetlnej.
6: Mówi Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Od 1 września policjanci mają również intensywnie kontrolować okolice szkół.
5: Nie no, jak już nawet w newsach pada słowo szkoła i to wiele razy, a znajomi zaczynają rzucać rolki z kawałkiem Deszcz na betonie od Taco Hemingwaya, no to trzeba wreszcie przyznać, że to ostatni zakręt wakacji. Spędźmy go dumnie i w rytmie najlepszych polskich hitów. Ania Wyszkoni na początek muzycznie dla Was. Kasia Grodzka, dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

0: Na festiwalu Top of the Top w Sopocie, a w Radiu SK2 z hitem Tego Chciałam. Dla chcących się rozerwać, Nosel wkręca już teraz przed nami.
1: Nosel wkręca. Halo?
2: Czy do pana Adriana z wylotu na 19 do Cypru się dotelefonowałam?
1: Tak.
2: Biuro podróży po tej stronie Agata Pchagrata, proszę pana, telefonuję z informacją następującą. Pokój 283 to jest wasz, bo tak nas tutaj poinformowano. I tutaj będzie problem, proszę pana, jeśli chodzi o klimatyzację, bo nie ma pilota. I informuję pana, ponieważ wczoraj zrobili, proszę pana, obchód po pokojach i się okazało, że tamci turyści prawdopodobnie utopili w basenach te piloty i już to jest komplikacja właśnie w tej względzie.
1: W sensie, ale jest jakieś sterowanie tą klimatyzacją poza pilotem?
2: Co najwyżej, proszę pana, to możliwość wykręcenia korków, bo tak nas hotel poinformował, bo oni nie zdążą kupić pilotów nowych do tej klimatyzacji.
1: Okej, a innego pokoju nie będzie, tak?
2: Na tym piętrze to mam 4 takie pokoje właśnie z tym problemem klimatyzacyjnym, bo to większa grupa rosyjskich turystów była i jak oni popili, tak mi relacjonuje hotel, jak oni popili, to mieli w kieszeniach, proszę pana, w spodenkach te piloty od klimatyzacji. Wskoczyli z tym do basenu, proszę pana, potopili i nic z tych pilotów, a zostawili pokoje na 16 stopniach włączone.
1: Okej, czyli nic po prostu nie da się z tym zrobić, po prostu tak czy siak.
2: No da się zrobić wyłączając korki. Pytanie, czy to będzie pan reflektował, bo tak to ja będę prosiła hotel, żeby pana przeszkolił na możliwość wyciągania korków.
1: No dobrze, no jeżeli innego wyjścia nie ma, no to w takim razie no chociaż to po prostu byśmy...
2: Tak, tylko niech pan ma świadomość, że jeżeli pan wyciągnie korki, to nie działa wtedy światło, ani na przykład, nie wiem, telewizor, czy jeszcze inne elementy elektroniczne.
1: No tak, no ale no nic innego z tym zrobić nie możemy, tak? Tylko jedyne co to tylko w taki sposób możemy to załatwić.
2: No ale klimatyzacja będzie działać non-stop, proszę pana.
1: No chciałbym być przeszkolony w razie czego z tego, żeby w razie czego mieć możliwość po prostu wyłączenia tej klimatyzacji.
2: Za pośrednictwem korków, co nie?
1: Tak.
2: Dobrze, proszę pana, to ja piszę notatkę, że pan został poinformowany i pan wie o tym problemie.
1: Jasne.
2: Zrobi to na pewno Katarzyna.
3: Cześć Adrian, zostałeś skręcony w Radio SK.
1: Dobre, spodziewałem się. Kręca.

0: to koniec tego utworu, bo to koniec i elektryczne gitary w Radiu SK 2. Różne są końce, jak wiadomo, na przykład taki dokładnie 20 lat temu, 24 sierpnia w Pradze. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała, że Pluton jest planetą karłowatą, a nie taką zwykłą, pełnoprawną. Po 20 latach ja nadal uważam, że to jest totalnie niesprawiedliwe, a teraz uważam, że to jest jeszcze bardziej niesprawiedliwe, jak przeczytałam, że głównym powodem tej degradacji był fakt, że Plutonowi nie udało się oczyścić swojej orbity z różnych ciał niebieskich. Naprawdę taka degradacja, bo sprzątanie komuś nie wyszło? No może kogoś z Was zmotywuje to do poniedziałkowego sprzątania mieszkania? Mnie na pewno.
1: SK2. Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Jedna kolacja, kilka fałszywych tożsamości i gangsterzy, którzy mają zdecydowanie za dużo do ukrycia. Lewe interesy, błyskotliwa komedia pomyłek, pełna ciętych dialogów, zwrotów akcji i sytuacji, które wymykają się spod kontroli. Lewe interesy, spektakl, po którym będziecie śmiać się jeszcze długo po wyjściu z teatru. Szczegóły na teatrkapitol.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zeszyty, piórnik, uf.
9: Pakujesz tornister?
8: No.
10: To zgarnij ekstra nagrodę w Galerii Młociny. Do 4 września za szkolne zakupy za 300 zł dajemy i znakujemy po twojemu bidon, worek szkolny lub organizer na biurko. Liczba nagród ograniczona. Tylko w Galerii Młociny. Pakuj tornister.
8: Zgarnij nagrodę.
11: I porę.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: o tym, żeby nie palić mostów, bo zostanie nam tylko taki jeden, ostatni, a nigdy nie wiadomo, w jakim jest stanie, kiedy przeszedł ostatnie badanie techniczne. Lander i ostatni most, takie polskie hity gramy wam w Radio SK2. Zbliża się powoli godzina 13, to oznacza, że przed nami newsy, a po 13 mam dla was kolejną muzyczną podróż w czasie. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Puls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na

0: prędkości i nieumyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego. Jest również wniosek o areszt dla 26-letniego Huberta B. Mężczyzna w sobotę na krakowskim Podgórzu miał potrącić 3-osobową rodzinę. Nie żyją 2 osoby, a ich 8-miesięczne dziecko z licznymi obrażeniami przebywa w szpitalu.
1: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
0: Mówił prokurator Marek Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-latek nie przyznał się również do przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Sprawę badają służby. Polskie rakiety Piorun uderzą ze zdwojoną siłą. W zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał dziś kontrakt na produkcję kolejnych kilku tysięcy sztuk tej legendarnej broni dla Wojska Polskiego. To systemy przeciwlotnicze, które rewolucjonizują obronę powietrzną bardzo krótkiego zasięgu i stały się hitem eksportowym w całym NATO.
2: Zawieramy największy kontrakt na pioruny. To jest produkt eksportowy Rzeczpospolitej. To jest najlepsza marka ze Skarżyska Kamiennej, z województwa świętokrzyskiego, z Polski.
0: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Rakiety Piorun potrafią strącić drony, śmigłowce i pociski manewrujące na dystansie do 6,5 km, działając bezbłędnie również w nocy. Dziś ministerstwo podpisało umowę na 8 miliardów złotych. Na koniec maksymalne ceny paliw. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 57 groszy, benzyny 98 7 zł i 40 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 61 groszy.
3: No ta cena za paliwo to nie jest uczciwa cena, jeżeli miałabym tak do tego podchodzić. Symboliczna złotówka to jest dopiero uczciwa cena. Tutaj Radio SK2, my cenimy polską muzykę. Dawid Kwiatkowski muzycznie na początek, będzie też nowość od Sarsy. Kasia Grodzka, poniedziałkowe. Dzień dobry, 2 minuty po 13 na zegarach.

0: To do nich będzie należała scena Opery Leśnej już w czwartek, w czwartkowy wieczór. Lady Punk w Radiu SK 2, ja przypomnę, Top of the Top Sopot Festival rusza już dziś wieczorem. Masa świetnej polskiej muzyki nas czeka, to na pewno, a na miejscu jest już nasza specjalna wysłanniczka Ola Kot, która sprawdziła z mikrofonem, kto zasiądzie na publiczności i będzie te wszystkie gwiazdy słuchał i oglądał. Halo, halo!
1: Serdecznie pozdrawiamy z Sopotu, a razem ze mną teraz Weronika. Cześć Weronika.
2: Cześć Olu.
1: Jest też Bartek, cześć.
3: Witam serdecznie.
1: I jest tutaj też młody narybek. Moja droga, jak ty masz na imię?
4: Maja.
1: Cześć Majeczko, a ty jak masz na imię?
4: Julianka, ona Marianka.
1: O, Julianka, Marianka, okej, fantastyczne przedstawienie. Słuchajcie, jak wy się tutaj w Sopocie bawicie?
2: Bardzo fajnie, piękna pogoda, dużo ludzi, fajna atmosfera. Jesteśmy właśnie przy punkcie Eski.
1: Słuchajcie, a na co dzień słuchacie polskiej muzy?
2: Tak, słuchamy bardzo często, włączamy sobie właśnie Radio SK, bardzo lubimy najlepsze przeboje.
1: No dobrze, a taki ulubiony jakiś polski artysta, kogo najbardziej lubicie?
2: Dawid Podsiadło, zdecydowanie.
3: Tak, byliśmy na koncercie właśnie w Warszawie niedawno, jesteśmy bardzo zadowoleni i myślę, że pojedziemy kolejny raz też również, bo on się bardzo podobał.
1: No to super, to przy okazji tutaj z Sopotu Dawida serdecznie pozdrawiamy, bawcie się dobrze.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Akurat Dawida w line-upie w Sopocie nie ma, ale u nas jak najbardziej. W tej godzinie Dawid Podsiadło ze swoim sezonem się pojawi, a Top of the Top Sopot Festival rusza już dziś wieczorem.
5: SK2.

Przed nami utwór, który powstał w 1983 roku, a o którym sam artysta mówi, że to raczej propozycja pewnego światopoglądu, który jego zdaniem warto było upowszechnić. Ja jak najbardziej się z tymi słowami zgadzam, bo w tym naszym pędzącym, dynamicznym świecie nie liczę godzin i lat od Andrzeja Rybińskiego. Może jednak dać chwilę wytchnienia.

0: Lubię te kompozycje od Victoria Kidd, bo dużo się tam w nich dzieje. Bogate dźwięki, bogate bity, bogate wszystko. A to nowość, czyli Co mi tam? Victoria Kidd i Księga Żywiołów w Radiu SK2. Jak komuś z was też i dźwięki, i bity, i w ogóle wszystko w tym kawałku się spodobało, to sk2.pl, klikacie w serduszko u góry ekranu i głosujecie na tę piosenkę w gorącej polskiej dwudziestce. Kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, złoty 49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
3: Od czego zaczynamy?
4: Od karuzeli, wielkich dmuchańców, a może od wyprawy do parku linowego. W Julinek Park każda odpowiedź jest dobra. Czeka tu ponad 50 atrakcji dla małych odkrywców, poszukiwaczy emocji i dorosłych, którzy też chcą bawić się jak dzieci. Możecie wspinać się, zjeżdżać, odkrywać i przeżywać nowe przygody przez cały dzień. A kiedy jedna zabawa się kończy, kolejna już czeka za rogiem. Tutaj plan na dobrą zabawę może zmieniać się co chwilę. Julinek Park. Zawsze jest co robić. Bilety na julinek.com.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj piękno Mazowsza w sercu Warszawy. Czwarty Festiwal Kultury Mazowsza w Multimedialnym Parku Fontanen już w sobotę 29 sierpnia od godziny 12. Czekają na Ciebie występy artystyczne, warsztaty i spotkania z mazowiecką kulturą. A wieczorem koncerty gwiazd. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Warszawska Orkiestra Sentymentalna oraz Patrycja Markowska. Wstęp wolny. Na wydarzenie zaprasza Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żartach.

0: piosenka synoptyczna. Lizar, ciągle pada. Gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 14. Mówię, że synoptyczna, bo jak najbardziej się zgadza. Ochłodzenie przyszło. Przed nami na pewno będzie jeszcze ocieplenie, ale póki co musimy trwać w tej cierpliwości i w deszczu, który na pewno do niektórych regionów jeszcze dzisiaj nadejdzie. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 zł za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: Zeszyty piórników.
5: Pakujesz tornister?
4: No.
6: To zgarnij ekstra nagrodę w Galerii Młociny. Do 4 września za szkolne zakupy za 300 zł dajemy i znakujemy po twojemu bidon, worek szkolny lub organizer na biurko. Liczba nagród ograniczona. Tylko w Galerii Młociny. Pakuj tornister.
4: Zgarnij nagrodę.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
0: Sztormiaka dzisiaj nie wzięłam, ale za to wzięłam parasolkę. Czy to była dobra decyzja?
10: Dobra decyzja, ale już chyba nawet się nie przyda. Widać, że tych deszczowych chmur jest coraz mniej i mają podobno przemijać. Wiadomo, że 17 stopni, więc jednak coś grubszego, jeśli wzięłaś, to ważne.
0: Faktycznie, bo w mojej pogodzie, u moich synoptyków też się niebo rozchmurzyło i będzie się w ogóle rozchmurzało mniej więcej godziny 17-18. Nad Warszawą ma się pojawić piękne słońce.
10: Jest 14, newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Jeszcze dziś ma zapaść decyzja w sprawie...